Lenin FM. Check it out, check it out.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Burze przeszły nad Polską, za strażakami pracowite godziny. Zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni. Prokuratura może już szykować wniosek do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Miriam Lipińska. Za nami burzowe popołudnie, wieczór i noc. Tylko do godziny 21 w całym kraju strażacy mieli ponad 2300 interwencji. Najwięcej na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. To była szczególnie trudna noc dla śląskich strażaków. Interweniowali ponad 700 razy. Najczęściej w powiecie będzińskim, ale sporo zgłoszeń było też w Chorzowie i w Wodzisławiu Śląskim. Ręce pełne roboty miały także służby na Lubelszczyźnie. Tam ponad 400 interwencji, najwięcej w powiecie puławskim. Strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania powalonych drzew, zabezpieczania uszkodzonych przez wichurę dachów i pompowania wody z zalanych piwnic i posesji. Niespokojna noc także w Ukrainie, tam z powodu zmasowanych rosyjskich ataków. Rakiety i drony poleciały m.in. na Kijów. Wśród celów były budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. W centrum ukraińskiej stolicy w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała minionej nocy swoje myśliwce. Maszyny wróciły już do baz. Po całodniowym posiedzeniu sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że przestępstwa zarzucane byłemu ministrowi sprawiedliwości są poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego, mówi rzeczniczka warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
2: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
1: Decyzja sądu daje prokuraturze możliwość wysłania do USA wniosku o ekstradycję Ziobry przebywającego obecnie za oceanem. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nauczyciele szykują się do protestu, chcą wyjść na ulicę dzień przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Związkowcy domagają się 11% podwyżek od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera będzie demonstracja, mówi przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.
3: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Przez rekordowe upały z ostatnich dni owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzakach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
4: Tak, upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
1: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.
0: Konin FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
6: 17 stopni mamy w tej chwili w Wielkopolsce, a wiatr w porywach 19 na godzinę. 1017 hektopaskali to ciśnienie w regionie, a maksymalna temperatura dzisiaj w Koninie 26 stopni, jutro 22 kreski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry, w czwartkowy poranek. Po siódmej o bardzo ważnej korzyści z likwidacji pawilonów przy Błaszaka w Koninie. Nieco później opowiem o tym, jak ma wyglądać ekopracownia w Przykonie.

0: Buzin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Z mapy naszego miasta znika charakterystyczny kompleks dawnych pasaży handlowych przy ulicy Błaszaka. Przez ostatni czas niszczejące opuszczone obiekty nie tylko szpeciły centralną część osiedla, ale też stawało się problematycznym punktem na mapie Konina. Najważniejszym aspektem tej metamorfozy jest jednak radykalna poprawa bezpieczeństwa w okolicy, wyjaśnia Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim. Opuszczone pawilony i ukryte zakamarki dawnych sklepów niestety sprzyjały sytuacjom kryzysowym, generując uzasadniony niepokój wśród przechodniów i okolicznych mieszkańców, zwłaszcza po zmroku. Przypomnijmy, że na tym terenie swój budynek mieszkalny ma postawić prywatny deweloper, a obok ma stanąć blok MTBS-u z mieszkaniami komunalnymi.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
6: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
5: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
6: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
5: Szczegóły na Facebooku.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Dziś drugi dzień lipca. Imieniny obchodzą Jagoda, Maria i Urban, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu mamy dzisiaj Dzień Dziennikarza Sportowego i Międzynarodowy Dzień UFO. Czyli z jednej strony ludzie od relacjonowania wyników tabeli wielkich emocji, a z drugiej strony sprawy, przy których tabela już raczej nie wystarczy, bo nie wiadomo nawet, z której planety miałby być przeciwnik. Co wydarzyło się 2 lipca w historii? Proszę.
1: Kartka z kalendarza.
0: W 1698 roku Anglik Thomas Savery opatentował jeden z pierwszych silników parowych. To jeszcze nie była nowoczesna technika w dzisiejszym sensie, ale kierunek był już jasny. Maszyny zaczynały zmieniać świat. W 1900 roku nad niemieckim Friedrichshafen wzniósł się w powietrze pierwszy sterowiec. Czyli wielka latająca konstrukcja, która wyglądała jak pomysł człowieka bardzo pewnego siebie i pogody. W 1937 roku nad Oceanem Spokojnym zaginął samolot z Amelią Earhart na pokładzie. Amerykańska lotniczka próbowała okrążyć Ziemię wzdłuż równika. Ta historia do dziś pozostaje jedną z najbardziej znanych tajemnic lotnictwa. W 1950 roku Urząd do Spraw Wyznań odmówił rejestracji świadków Jehowy w Polsce. Od tego czasu aż do 1989 roku byli oni w kraju zdelegalizowani. W 1966 roku Francja przeprowadziła swoją pierwszą próbę atomową na atolu Mururoa. Dobrze, Mururoa, tak się pisze, ale jak się wymawia, tego nie wiadomo. W 1980 roku premierę miała amerykańska komedia Czy leci z nami pilot w reżyserii Jima Abramsa. Film, który udowodnił, że absurd można dawkować tak gęsto, że normalność zaczyna wyglądać podejrzanie. Konin FM.

0: sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglia awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, ale mocno nastraszyła ją Demokratyczna Republika Konga. Zespół z Afryki od 7 minuty prowadził 1-0, ale pod koniec meczu 2 gole strzelił Harry Kane i Anglia wygrała 2-1. W pozostałych meczach Belgia pokonała po dogrywce Senegal 3-2, a USA wygrało z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu i bez straty seta awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4 i swój występ skomentował tak.
2: Był to ciężki mecz przeciwko Hoffnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Później też wyszedłem na wyższy poziom gry i udało się wygrać.
1: A jutro Hubi zagra awans do czwartej rundy z Amerykaninem Tomim Polem. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim, Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Paulem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Michał Kwiatkowski znalazł się w składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z 2 polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Konin F.

0: Gmina Przykona pozyskała dofinansowanie na ekopracownię pod chmurką. W zespole szkół zostanie stworzona nowoczesna przestrzeń do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Powstaną wiata edukacyjna dla 30 osób, gry edukacyjne o tematyce proekologicznej, ławo, stoły z grami edukacyjnymi i 4 tablice edukacyjne. Realizacja tego projektu stworzy uczniom jeszcze lepsze warunki do zdobywania wiedzy o środowisku i kształtowania postaw proekologicznych.
1: Konin FM. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

od 9 do 13 bez energii część Konina, na przykład ulica Jasna, Poznańska, Północna i Wiśniowa. Od 9 do 14 prądu nie będzie w miejscowości Bierzmo, w Olimpii oraz Wielopolu. Czyli, że co, wakacje się zaczęły i tych wyłączeń prądu jakby mniej nagle się zrobiło. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, może ktoś taki survival bez technologii lubi, to nie będziemy tutaj decydować za jego preferencje.

0: trwa sprzątanie po gwałtownych burzach, jakie przeszły nad Polską. Co prezydent zrobi z ustawą o statusie osoby najbliższej? Lawina skarg do Państwowej Inspekcji Pracy na nieprawidłowe zatrudnianie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Gwałtowne burze przeszły wieczorem i nocą nad Polską. Najbardziej ucierpiały Śląsk, tam zwłaszcza powiat będziński, a także Lubelszczyzna, gdzie największe szkody burze wyrządziły w powiecie puławskim. Tylko do godziny 21 w całym kraju Straż Pożarna odnotowała ponad 2300 interwencji. Nikt w wyniku burz nie ucierpiał, ale w wielu miejscach przewrócone drzewa uszkodziły samochody, podmuchy silnego wiatru zrywały dachy budynków, a ulewny deszcz zalewał posesje i ulice. Były lokalne podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj wiceprezeska PSL Urszula Pasławska. Wiadomo jednak, że prezydent nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy, mówi posłanka.
2: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych i własnościowych. Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców regionu o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Mogło dojść do skażenia. Służby czekają na wyniki badań. Z rzeki i opuszczanego zbiornika przed zaporą w Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
3: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
4: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
5: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
6: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lwowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
0: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała o 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg. I na koniec ważny apel ratowników wodnych do plażowiczów, by nie zastawiali parawanami i leżakami całej przestrzeni i zostawiali tzw. korytarz życia. Dzięki niemu ratownicy mogą szybciej dotrzeć do potrzebujących pomocy, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
7: Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu ratować życie.
0: Korytarz życia to prosta droga od zejścia na plażę aż do linii wody.
1: Konin FM. Pogoda.
8: 18 stopni mamy w tym momencie w Wielkopolsce, 22 km na godzinę. To prędkość wiatru 1017 hektopaskali, ciśnienie w regionie. A w Koninie maksymalnie dzisiaj spodziewajmy się 26 stopni, jutro 22 kreski.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Witam w czwartek po 8:00. Za chwilę o niezwykle ciekawym projekcie, który rusza w konińskiej bibliotece. Następnie zajrzę do gminy Żgów. Trwają tam przygotowania do remontu drogi, na który dorzuciły się także województwo oraz powiat. W tej godzinie również o strażackiej potańcówce. Druhowie sprzed wcześniejszej imprezy chcą zebrać trochę pieniędzy na drugi nowy wóz. A przed 9:00 zapodam harmonogram pikników rodzinnych w gminie Kleczew.

70., 80. i 90. Na zdjęciach utrwalone zostały m.in. krajobraz industrialny miasta, rozwój osiedli, codzienność mieszkańców oraz przemiany społeczne i kulturowe tamtych lat. To wszystko zostanie udostępnione na portalu zbiorespołeczne.pl i w Konińskim Archiwum Społecznym. Ważnym elementem projektu będą spotkania z mieszkańcami Konina, podczas których uczestnicy pomogą identyfikować osoby, miejsca i wydarzenia widoczne na fotografiach. Biblioteka planuje również działania popularyzatorskie i edukacyjne, których celem będzie budowanie zainteresowania historią naszego miasta oraz zachęcenie mieszkańców do współtworzenia archiwum społecznego.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Zaglądamy do gminy Żgów, a tam podpisano właśnie umowy na przebudowę drogi Zarzew-Józefowo. Inwestycja ma kosztować 797 tysięcy złotych. Zadanie będzie realizowane przy udziale dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego oraz ze środków powiatu konińskiego. Pozostała część kosztów zostanie pokryta ze środków własnych gminy Żgów. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.
0: Konin FM.

0: Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglia, Belgia i USA to kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, choć do 75 minuty przegrywali. Ale zespół ratował kapitan Harry Kane, który strzelił obydwa gole.
4: I'm proud of the group, proud of the boys.
3: Jestem dumny z drużyny, dumny z chłopaków. Przed meczem rozmawialiśmy o tym, jak trudne będzie to spotkanie, że zagramy z dobrą drużyną, która świetnie się broni i jest groźna w kontrataku, co widzieliśmy w pierwszych 20 minutach. Uważam, że od 25 minuty pokazaliśmy naprawdę dobrą grę i trzeba przyznać, że ich bramkarz popisał się kilkoma niesamowitymi interwencjami. Ale właśnie w takich momentach jestem najbardziej dumny z chłopaków i z samego siebie. Po prostu wciąż zagrywaliśmy piłkę w odpowiednie miejsca i wierzyliśmy, że komuś w końcu przydarzy się ta heroiczna chwila. Na szczęście dla mnie przydarzyła się właśnie dzisiaj. A dwa gole strzelił wczoraj nie tylko Kane. Belgowie wygrali po dogrywce z Senegalem 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywali 0-2, ale wtedy do siatki trafił Romelu Lukaku, a potem dwa razy na listę strzelców wpisał się Yuri Tielemans. A w ostatnim meczu dnia USA pokonało Bośnię i Hercegowinę 2-0. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra awans do trzeciej rundy Wimbledonu z Czeszką Karoliną Pliszkową. Mecz zacznie się o godzinie 14:30 czasu polskiego na korcie centralnym. Nieco wcześniej powinno zacząć się spotkanie Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jego stawką też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju. Zamiast Arabii Saudyjskiej Stany Zjednoczone w tym sezonie WTA Finals zostanie rozegrane nie w Riyadzie, lecz w Indian Wells, poinformowali oficjalnie organizatorzy. Od 8 do 15 listopada o zwycięstwo na kortach w Kalifornii powalczy tradycyjnie 8 najlepszych tenisistek sezonu. Wystąpią też deblistki. W ubiegłym sezonie WTA Finals wygrała reprezentująca Kazachstan Irena Rybakina, która pokonała w finale Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Iga Świątek nie wyszła z grupy.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Druchowie zbierają na zakup drugiego samochodu gaśniczego. Będzie można ich wesprzeć już pojutrze podczas zabawy tanecznej. Nie zabraknie także pokazu sprzętu do ratownictwa wodnego, jakim dysponują Ochotnicza Straż Pożarna z Brdowa. A na zgłodniałych czekać będą przekąski z grilla. Sobotnia impreza przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Przedczu w powiecie kolskim rozpocznie się o 19:00 i potrwa do 1:00 w nocy.
1: Konin FM. Reklama. Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
7: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
6: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
7: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
6: Szczegóły na Facebooku.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: W gminie Kleczew trwa cykl letnich pikników rodzinnych. Najbliższy już pojutrze. W sobotę od godziny 17 warto będzie zawitać do Nieborzyna. Będą tam animacje dla dzieci, dmuchańce, słodki poczęstunek, malowanie twarzy i tatuaże. W kolejną sobotę taki piknik odbędzie się w Józefowie. Potem 18 lipca w miejscowości Przytuki. W sierpniu wydarzenia zawitają do Roztoki, Sławoszewa, Budzisławia Górnego oraz Jabłonki, a we wrześniu do Sławoszewka, gdzie odbędzie się Dzień Ziemniaka.
1: Tunin FM.

0: ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków po burzach. Kijów chce złagodzić napięcie, wysyła do Warszawy szefa MSZ-u, a na koniec o kowbojskich zakupach zdobywcy zwycięskiej bramki dla Norwegii na Mundialu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Mirjam Lipińska. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i ulewach, jakie przeszły nad Polską. Do północy strażacy odnotowali ponad 2600 zdarzeń, najwięcej na Śląsku, sporo też na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskim. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew, pompowali też wodę z zalanych posesji i piwnic i zabezpieczali dachy, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
0: W czasie nawałnic nikt nie został ranny. Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. To na razie nieoficjalne informacje. Wizyta ma być gestem pojednawczym ze strony Kijowa, po tym jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o panteonie narodowym, w którym mają znaleźć się także żołnierze UPA, odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Maciej Kluczka.
3: Ukraiński minister miałby zaproponować wprowadzenie do panteonu Marko Bezruczki, generała, który razem z Polakami zajął Kijów w 1920 roku. Jego imieniem nazwane są ulice i skwery m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. Nie ma jednak gwarancji, że taki ruch przyniesie rozwiązanie konfliktu, bo akurat w tej sprawie stanowisko zarówno rządzących, jak i obozu prezydenckiego jest podobne i jednoznaczne.
4: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
5: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi.
3: Wypowiadali się wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i szef kancelarii prezydenta Zbigniew Boguski.
0: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu, można w kilku. To ma pomóc ograniczyć problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, uprzedza prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
6: I może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
0: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Upały na razie odpuściły, ale przez ostatnie dni wystawiły polską energetykę na próbę. Stara sieć nie jest zdolna do pracy, gdy kilka dni z rzędu temperatura przekracza 35 stopni, mówi Artur Szeremeta z SPI Energy Poland.
7: Znaczna część polskiej sieci elektroenergetycznej powstawała w czasach, gdy takie długie i intensywne fale upałów należały do rzadkości. Dziś warunki klimatyczne się zmieniają, dlatego też modernizacja infrastruktury i zwiększenie jej odporności na takie ekstremalne zjawiska pogodowe stają się koniecznością.
0: Jednocześnie eksperci uspokajają, że blackout nam nie grozi, ale mogą występować czasowe zakłócenia w dostawach prądu. I jeszcze sport. Strzelec zwycięskiej bramki dla Norwegii w meczu 1/16 finału Mundialu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Erling Haaland po meczu ruszył na zakupy. Ze sklepów Dallas wyszedł z teksańskim kapeluszem i ręcznie szytymi kowbojskimi butami z limitowanej kolekcji.
1: Konin FM. Pogoda.
8: 19 stopni mamy w tej chwili w Wielkopolsce, wiatr 23 na godzinę, ciśnienie 1017. Dzisiaj maksymalnie w Koninie 26 kresek, jutro 22 stopnie.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Witam ponownie wszystkich tych, którzy dopiero do nas dołączyli. Za chwileczkę o dużym projekcie, który ruszy w przedszkolach w okolicach Turku. Potem wrócimy sobie do tematu starych i bardzo cennych zdjęć Konina. Wiem już bowiem, kiedy odbędzie się pierwsze spotkanie w bibliotece. Następnie o nowościach artystycznych w Konińskim Centrum Kultury. Niektóre przydadzą się w staraniach o dobre studia. Na koniec zaproszę do Starego Miasta na naukę wyplatania dożynkowych dekoracji.

0: Koźminie zabawy z muzyką i ruchem. Do tego przewidziano zakupy pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
7: W niedziele handlowe również.
8: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
9: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 50. 89 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Mówiliśmy już dzisiaj o projekcie Kadry Furmanka. Czas więc zaprosić na pierwsze z wydarzeń, a będzie to kawiarenka wspomnień. Jeśli ktoś pamięta koni z lat 70., 80. i 90., rozpoznaje miejsca, budynki lub osoby na dawnych fotografiach, to koniecznie powinien odwiedzić Miejską Bibliotekę Publiczną. Podczas spotkania nazwanego kawiarenką wspomnień wspólnie obejrzymy zdjęcia autorstwa Ryszarda Furmanka, znanego konińskiego fotoreportera. Będziemy rozpoznawać, co one przedstawiają. Każda informacja może pomóc w opisaniu fotografii i zachowaniu historii naszego miasta dla przyszłych pokoleń. Spotkanie przy kawie odbędzie się już w poniedziałek w godzinach od 10 do 12 w czytelni przydworcowej.
1: Konin FM. Konin FM.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Belgia rzutem na taśmę awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Czerwone Diabły pokonały po dogrywce Senegal 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywały 0-2, mówi trener Belgów Rudy Garcia.
2: Après, franchement, en prolongation, c'était...
1: Szczerze mówiąc, w dogrywce wyglądało to jak walka dwóch bokserów. Drużyny wymieniały cios za ciosem. Myślę, że rzut karny był uzasadniony i oczywiście dzięki niemu wygraliśmy, ale Senegal zasługiwał na awans tak samo jak my. Niemniej cieszymy się, że to właśnie my awansowaliśmy, bo udało nam się odrobić straty, choć było już naprawdę źle.
2: Revenu de loin, voilà, tout simplement.
1: A do 1/8 finału awansowały też Anglia i USA. Wyspiarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 2-1, a Stany Zjednoczone wygrały z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Obrończyni tytułu zmierzy się o 14:30 z byłą numer 1 na świecie, Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak nieco wcześniej powinien rozpocząć mecz z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jutro o czwartą rundę powalczy zaś Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Tymczasem zwyciężczyni Rolanda Garrosa Mira Andrijewa już w drugiej rundzie odpadła z Wimbledonu. Pokonała ją w trzech setach. Po prawie 3-godzinnym meczu była triumfatorka londyńskiego turnieju Barbora Krejcikowa. Czeszka wygrała Wimbledon 2 lata temu, a awans do czwartej rundy zagra ze swoją rodaczką, 20-letnią Nikolą Bartunkową. W turnieju mężczyzn do trzeciej rundy awansowali już m.in. lider światowego rankingu Jannik Sinner i Novak Djokovic. Włoch wygrał z Portugalczykiem Nuno Borgesem 7-6, 7-6, 6-4. Natomiast Djoko, czyli 7-krotny triumfator londyńskiego turnieju, pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4, 6-2. To spotkanie trwało zaledwie godzinę i 38 minut i był to najlepszy mecz blisko 40-letniego Serba od wielu miesięcy.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: będą nowości w Konińskim Centrum Kultury. Miejska instytucja po wakacjach wzbogaci swoją ofertę artystyczną o 3 kolejne formy. Zajęcia w pracowni artystyczno-technicznej poprowadzi Adrian Szymczak, plastyk, rzeźbiarz i pedagog. Pracownia uruchomi 4 grupy skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 roku życia. W pracowni powstanie także grupa dla młodzieży od 16 lat, przygotowującej się do studiów kierunkowych, takich jak architektura. Od nowego sezonu Konińskie Centrum Kultury zaprasza również na zajęcia z Darią Bondarenko, tancerką i choreografką. Będą to lekcje tańca klasycznego, tańca jazzowego oraz tańca latynoamerykańskiego. Nowością mają być także warsztaty rozwojowe, na które zaprasza trenerka umiejętności społecznych Karolina Bartkowiak. To spotkanie skierowane do młodzieży w wieku 15+. Kreatywne warsztaty psychoedukacyjne obejmą działanie, doświadczenie, wiedzę i refleksję. Zapisy już trwają.
1: Konin FM. Reklama.
2: Mamo, będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
7: Tunin FM.

Teraz o umiejętności, która przyda się w drugiej połowie wakacji. Mieszkańcy gmin Golina, Grodziec, Rychwał, Żgów, Stare Miasto oraz Tuliszków mogą zapisywać się na warsztaty wyplatania wieńca dożynkowego. To okazja, by poznać techniki rękodzielnicze i wspólnie pielęgnować lokalne dziedzictwo, tak aby ten piękny zwyczaj w powiecie konińskim przetrwał kolejne lata. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą odkryć piękno tej wyjątkowej tradycji, niezależnie od wieku i doświadczenia. Warsztaty odbędą się 9 lipca o 15 w Bibliotece Publicznej w Starym Mieście. Zapisy chętnych przyjmuje lokalna grupa działania Solidarni w Partnerstwie.

0: Duży pożar kamienicy w centrum Katowic. Trwa akcja gaśnicza. Sprzątanie po burzach, m.in. na Śląsku i Lubelszczyźnie. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Pożar kamienicy w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Sokolskiej. Jest mnóstwo dymu, trwa akcja gaśnicza. Bogdan Widawka.
2: Ogień wybuchł około 8:30, najprawdopodobniej w pustostanie. Na razie nie mamy informacji, czy w środku byli ludzie. Nad Śródmieściem unosi się gęsty, szary dym. Kamienica sąsiaduje z miejscem po budynku, w którym 12 lat temu wybuchł gaz. Zginęli wtedy dziennikarz TVN24 Dariusz Kmiecik, jego żona i 2-letni syn. Budynek rozebrano i właśnie tuż obok tego miejsca znajduje się kamienica, gdzie dziś wybuchł pożar. Policja zamknęła fragment ulicy Sokolskiej od skrzyżowania z Mickiewicza do Placu Wolności, a na miejsce dojeżdżają wciąż nowe wozy strażackie.
0: Trwa sprzątanie po burzach i nawałnicach, jakie wczoraj i w nocy przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy wyjeżdżali z ich powodu ponad 2600 razy. Najwięcej pracy mieli na Śląsku i na Lubelszczyźnie, między innymi w powiecie puławskim. W Końskowoli ucierpiał miejski park, a także pola w gospodarce.
3: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
4: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
3: Tak, tak.
4: Sprzątacie?
3: Tak. Tak jak tu pani widzi
4: cały park.
3: Cały park jest. Działamy ostro.
5: No są drzewa powalone, na Stare Wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra. Słupy są powywalane, połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane. Masakra była. Nie było widać na 5 metrów nic.
6: Tak jak wiosna by się zaczynała na nowo, albo jesień. Po prostu liścia nie ma w ogóle na drzewie. W ogóle wszystkie liście obtłukło, kwiaty, no wszystko. Ogrodu to tam jest wszystko zmieszane z błotem, z ziemią, nie ma nic. Po prostu pływaliśmy samochodem, jak dojeżdżając do domu. To ten samochód płynął, nie jadąc, tylko płynął. Było tragicznie.
0: Najbardziej ucierpiały okolice Puław, ale też Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu domów. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To efekt rozmowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W czasie spotkania podtrzymana została deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Nowa koncepcja USA zakłada wysłanie do Polski dodatkowych wojskowych nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, ale zamiast wstrzymanej brygady rotacyjnej. Ta raczej nie zostanie przywrócona. Pełną strategię wojskową Waszyngtonu poznamy najpewniej jesienią. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że rannych jest 86 osób. Trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze. Częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W wyniku ataku w płomieniach stanął też m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. I jeszcze na koniec ważna informacja dla rodziców. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkole w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
1: A co w regionie?
7: Łąka Kwietna to miejsce pełne roślin, zapachu i mnóstwa kolorów, a także znakomite schronienie dla pszczół. I właśnie o tym jest kolejny mały projekt zgłoszony do konińskiego budżetu obywatelskiego. Zakłada on wysianie kwietnej łąki wzdłuż nadwarciańskiej ścieżki rekreacyjnej. Wnioskodawczyni przewiduje, że może to kosztować około 150 tysięcy złotych. Nadwarciańska ścieżka rekreacyjna znajduje się po stronie Nowego Konina. To chodnik, którym można dotrzeć aż do kładki na Pociejewo. A głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego naszego miasta zostanie przeprowadzone już we wrześniu. Zachęcamy, by zapoznać się ze wszystkimi małymi i dużymi projektami. Dokładne opisy są pod adresem kbokonin.pl. My na antenie Konin FM przez wakacje, dzień po dniu, będziemy prezentować wszystkie zgłoszone projekty.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Wczorajsze burze przyniosły dziś ochłodzenie. Na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Lubelszczyźnie, przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku, do 26 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Na niebie chmury i słońce na zmianę, przelotny deszcz możliwy na wschodzie i miejscami na północy.

0: do nas już dziś.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: i bardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Uważajmy na efekt poduszki cieplnej. Nawet w bloku, w kuchennej wentylacji może to doprowadzić do tragedii. Brak właściwego przepływu powietrza i ulatniający się gaz albo czad spowodowany pożarem wywołanym przez przegrzane urządzenie elektryczne, to wszystko może się zdarzyć na każdym konińskim osiedlu. Ale poduszka cieplna to zagrożenie szczególnie dotyczące kominów w domach jednorodzinnych.
3: Wiele osób uważa, że tlenek węgla to zagrożenie wyłącznie okresu grzewczego, okresu zimy. Niestety latem, podczas upałów, zagrożenie zatrucia się tlenkiem węgla jest równie wysokie. Gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco, naturalny ciąg kominowy słabnie i spaliny mogą być mniej skutecznie odprowadzane z naszych mieszkań czy domów. To zjawisko można porównać do samochodu, który przez kilka godzin stał i nagrzewał się w słońcu. Po otwarciu drzwi czujemy gorące powietrze, które stoi i praktycznie nie da się nim oddychać, nie przemieszcza się. Dlatego otwieramy okna, włączamy nawiew tak, by wymusić wymianę powietrza w samochodzie. Podobnie jest z budynkiem. Gdy wieczorem temperatura za oknami spada, powinniśmy otworzyć drzwi i okna tak, by przewietrzyć cały dom czy mieszkanie. Dzięki temu spowodujemy, że z naszego domu czy mieszkania skutecznie zostaną odprowadzone zanieczyszczenia, w tym może znaleźć się i tlenek węgla, czyli czad, który jest szkodliwym, niebezpiecznym gazem. Pamiętajmy, że urządzenie czujka tlenku węgla skutecznie zaalarmuje nas w momencie, kiedy wystąpi zagrożenie w naszym domu czy mieszkaniu, czyli w miejscu, w którym powinniśmy na co dzień czuć się bezpiecznie. Pamiętaj, podczas upałów w ciągu dnia zamknij okna i drzwi, ogranicz dopływ ciepłego powietrza do domu. Jednak wieczorem przewietrz cały dom czy mieszkanie tak, by usprawnić wentylację twojego budynku.
2: Tłumaczy aspirant Martin Halasz z Państwowej Straży Pożarnej. Miesiąc temu w Starym Koninie przy ulicy Kolskiej czujka tlenku węgla nad ranem postawiła na nogi lokatorów mieszkania, w którym zapaliła się zmywarka do naczyń. Te małe i stosunkowo niedrogie urządzenia mogą czuwać nad naszym bezpieczeństwem przez cały rok, także latem. Rozpoczął się planowy przegląd remontowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie. To jeden z najważniejszych etapów w rocznym harmonogramie pracy spalarni, wyjaśnia MZGOK. W najbliższych dniach specjaliści przeprowadzą szereg prac serwisowych, konserwacyjnych i modernizacyjnych, które pozwolą utrzymać instalację w pełnej sprawności oraz zapewnią jej bezpieczną i niezawodną pracę przez kolejny okres eksploatacji. Przegląd obejmuje m.in. kontrolę i remont kluczowych elementów instalacji, przegląd urządzeń technologicznych, systemów elektrycznych i automatyki oraz niezbędne prace konserwacyjne. W działania zaangażowani są pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Regularne przeglądy to inwestycja w bezpieczeństwo, niezawodność i ochronę środowiska. Dzięki nim nasza samorządowa instalacja może każdego dnia skutecznie i bezpiecznie przetwarzać odpady komunalne, odzyskując z nich energię. Spalarnia w Koninie produkuje prąd na własne potrzeby oraz energię cieplną, która trafia do miejskiej sieci, zapewniając nam w pewnej części ciepłą wodę w kranach, a zimą także ogrzewanie. Taki zakład powstał w naszym mieście za rządów zmarłego niedawno prezydenta Józefa Nowickiego. Po ponad 10 latach od otwarcia spalarni jest już pewne, że była to dobra inwestycja i jedna z najważniejszych w historii Konina.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Szukaj mnie,
4: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
5: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
4: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
5: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
4: Szczegóły na Facebooku.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Psi alert, przyjaciele. Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Mieli werbować dla obcych służb Polak i Białorusin zatrzymani. Koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym wyrzucony z pracy. Iga Świątek i Kamil Majchrzak powalczą o awans do kolejnej rundy Wimbledonu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Polak i Białorusin zatrzymani przez ABW. Według śledczych 44-letni Rafał G. i 19-letni Aleksiej B. mieli werbować osoby różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Polski. W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy dostawali wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni w swojej działalności wykorzystywali komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie białoruskiego reżimu. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. To pokłosie kolejnej afery w tej placówce. Szpital przekazał, że umowę rozwiązał bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, a powodem jest m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym szacunku dla osoby zmarłej. Według medialnych doniesień koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Miał też publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał i ludzkich szczątków, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL-u, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królewna Fiona z twarzą pierwszej damy Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie jest Szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spólnicki, cała historia to absurd.
2: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Szrek gdzie? Ja powiem, ja się czuję bezradny.
0: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Zakończono odławianie martwych ryb ze zbiornika Pilchowice i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. W sumie wyciągnięto ich z wody kilkadziesiąt ton. Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Ma ono związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, co było konieczne do rozpoczęcia remontu zapory. Władze pobliskiej gminy Wleń zaapelowały o niekorzystanie z wód Bobru w celach rekreacyjnych. I na koniec sport. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra o awans do trzeciej rundy Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie utytułowana rywalka Przemysław Pozowski.
3: Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. To była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu sprzed 5 lat. Polka zagra z nią po tym, jak po nierównym meczu pokonała w 3 setach Taylor Townsend. Po meczu z Amerykanką mówiła tak:
4: wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
3: Z kolei Kamil Majchrzak zagra dziś z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Stawką tego meczu też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
5: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło, więc gram dobrze i jestem dobrej myśli.
3: Mecz Świątek zacznie się o 14:30.
0: A nieco wcześniej na kort powinien wyjść Majchrzak.
1: A co w regionie?
6: Już od 9 do 13 lipca Festiwal Teatrów Ulicznych Otwórz Okno na Kulturę. Jednym ze spektakli, które zobaczymy, będzie widowisko w wykonaniu artystów z Niemiec. Czy drzewa potrafią wyczuć klimatyczną katastrofę? Czy odczuwają strach? Czy są zdolne do żałoby? Jakie historie mogłyby nam opowiedzieć? To będzie teatralna opowieść o świadkach licznych rewolucji, wojen i sojuszy pokojowych przeżywanych w cichym współistnieniu. Przez połączenie teatru ruchu, tańca i muzyki na żywo spektakl przybliża nas do tych istot, które zawsze tam były i których istnienie z powodu klimatycznej katastrofy staje się coraz bardziej kruche, do drzew. Grupa z Niemiec to w zasadzie międzynarodowy zespół teatralny założony w 1990 roku. Ich celem jest stworzenie upolitycznionego języka artystycznego, który radzi sobie z konfliktami społeczeństwa. Ich artystyczne poszukiwania opierają się na różnych perspektywach sztuk performatywnych i rozwoju dekolonialnych form ekspresji. Ten spektakl zobaczymy za darmo 9 lipca o 21:30 na placu przed amfiteatrem na 5. osiedlu w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na niebie chmury i słońce na zmianę, popadać przelotnie może na wschodzie i miejscami na północy, a na termometrach od 23 stopni na Lubelszczyźnie przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku, do 26 w Wielkopolsce i na Mazowszu.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Wczesną jesienią spodziewajmy się konkretów dotyczących ulicy Laskowieckiej w Koninie. Mieszkańcy od lat domagają się jej remontu. W tej chwili Zarząd Dróg Miejskich aktualizuje niezbędną do rozpoczęcia tej inwestycji dokumentację projektową. Powinna być ona gotowa na początku października. Sprawę komplikuje m.in. konieczność przebudowy napowietrznej linii energetycznej. To ma być pierwszy etap przebudowy Laskowieckiej na odcinku między ulicami Ireny Sendlerowej a Jana Pawła II. Miasto ma na to zadanie zabezpieczone pieniądze, ale nie ma pewności, czy ich wystarczy. Samorząd chce też spełnić inną obietnicę sprzed lat, z której władze Konina ze względów finansowych do dziś się nie wywiązały, a mowa o budowie przejścia podziemnego pod torami w miejscu dawnego przyjazdu kolejowego w ciągu ulicy Okulnej. To czy doczekamy się bezpiecznego połączenia Niesłusza z 5. osiedlem dla pieszych i rowerzystów, zależy jednak od uzgodnień z PKP oraz od zdobycia dużych pieniędzy, bo mowa o bardzo kosztownej inwestycji. Konin chciałby otrzymać tu rządowe środki na budowę miejsc schronienia, bo właśnie taką funkcję mógłby pełnić tunel pod linią kolejową. Ale to raczej kwestia lat. Zdecydowanie szybciej mieszkańcy mogą doczekać się remontu ulicy Laskowieckiej, oczywiście, jeśli nic nie pokrzyżuje tych planów. Po wakacjach głosowanie w ramach KBO. Przyglądamy się kolejnemu, tym razem dużemu projektowi. Chcesz dojechać rowerem lub hulajnogą na Konińską Starówkę? Niestety obecna trasa kończy się na ulicy Podwale i nie pozwala na wygodny oraz bezpieczny przejazd. Celem projektu rowerem składki prosto na Starówkę, przedłużenie trasy aż do Placu Wolności rowerowy Konin, jest przedłużenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego od kładki na kanale Ulgi aż do Placu Wolności. Zadanie obejmuje budowę wysokiej jakości drogi dla rowerów i pieszych na ulicach Podwale, Wiejskiej i Wojska Polskiego, wyznaczenie pasów ruchu rowerowego oraz oznakowanie kierunku i toru ruchu rowerów tam, gdzie nie jest możliwe wydzielenie osobnej drogi rowerowej, czyli Most Toruński i odcinek ulicy Wojska Polskiego do Placu Wolności, a także korektę organizacji ruchu w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Realizacja tego wniosku stworzy bezpieczny, spójny i wygodny dojazd rowerowy do Starówki, Bulwaru Nadwarciańskiego oraz Placu Wolności, najważniejszych miejsc turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych Konina. Projekt nie likwiduje legalnych miejsc postojowych dla samochodów. Szacunkowy koszt 700 tysięcy złotych.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Kawę MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Zakaz telefonów też w przedszkolach. Trwają dyskusje nad projektem. Pijany kierowca jechał pod prąd na drodze ekspresowej. I mundial po europejsku. Dziś starcia drużyn ze starego kontynentu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko podstawówki, ale i przedszkola. Tak zakłada jedna z poprawek do projektu w tej sprawie. Zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość, a pozytywnie zaopiniowała cała Komisja Edukacji. MEN też takie rozwiązanie popiera. Sejm pracuje nad ostatecznym kształtem propozycji. Zakaz ma wejść do szkół we wrześniu. Tymczasem nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek 5-krotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd. Manifestacja przed kancelarią premiera jest zaplanowana na ostatni dzień sierpnia, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
2: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
0: Ministerstwo Edukacji proponuje 3% podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. 32-letni kierowca podczas ucieczki przed patrolem policji jechał pod prąd drogą ekspresową S6 w kierunku Kołobrzegu. Został zatrzymany po krótkim pościgu, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Pasażerka miała blisko 4 promile. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni, Kosakowie. Na imprezę przyjechali fani muzyki z całej Polski.
3: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
4: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
5: Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
0: Dziś na scenie pojawi się m.in. Nick Cave, jutro The Cure. Festiwal potrwa do soboty. Aż 5 europejskich drużyn powalczy dziś wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja.
6: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. O 5:00 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria.
0: O czym informował państwa Przemysław Pozowski.
1: A co w regionie?
7: Druchowie zbierają na zakup drugiego samochodu gaśniczego. Będzie można ich wesprzeć już pojutrze podczas zabawy tanecznej. Nie zabraknie także pokazu sprzętu do ratownictwa wodnego, jakim dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna z Brdowa, a na zgłodniałych czekać będą przekąski z grilla. Sobotnia impreza przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Przedczu w powiecie kolskim rozpocznie się o godzinie 19:00 i potrwa do 1:00 w nocy. Zmieniamy temat. Jutro rozpoczyna się styklowa nad Dylą, zabawa nad wodą, czyli Dni Ślesina. W piątek wystąpią łobuzy, w sobotę Roxy, a to wszystko na miejskiej plaży w urokliwym Ślesinie.
1: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Dziś odetchniemy trochę od upałów. Od 19 stopni u podnóża Karpat przez 21 nad morzem i na południu 25 w większości kraju do 27 stopni na zachodzie. Są ostrzeżenia przed burzami na południowym wschodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Gruby

0: FM. Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: I podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 43 tysięcy złotych w ramach programu Dziedzictwo Społeczne prowadzonego przez Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie na realizację projektu poświęconego twórczości Ryszarda Furmanka, nestora konińskiej fotografii i wieloletniego fotoreportera lokalnej prasy. Projekt pod nazwą Kadr Furmanka – Ryszard Furmanek – Archiwum Fotograficzne zakłada pozyskanie, zabezpieczenie, digitalizację oraz opracowanie wyjątkowego zbioru zdjęć dokumentujących życie Konina i regionu w latach 70., 80. i 90. Na zdjęciach utrwalone zostały m.in. krajobraz industrialny miasta, rozwój osiedli, codzienność mieszkańców oraz przemiany społeczne i kulturowe tamtych lat. W ramach zadania nasza konińska biblioteka zakupi profesjonalny sprzęt do digitalizacji, przeprowadzi prace zabezpieczające odbitki fotograficzne oraz opracuje i udostępni cyfrowe materiały na portalu zbiorysspołeczne.pl i w Konińskim Archiwum Społecznym. Szczególną wartość mają także rewersy zdjęć zawierające pieczątki autora i informacje dokumentujące historię lokalną. Ponadto ważnym elementem projektu będą spotkania z mieszkańcami, podczas których uczestnicy pomogą identyfikować osoby, miejsca i wydarzenia widoczne na fotografiach. Biblioteka planuje również działania popularyzatorskie i edukacyjne, których celem będzie budowanie zainteresowania historią naszego miasta oraz zachęcenie mieszkańców do współtworzenia archiwum społecznego. Gmina Przykona pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na ekopracownię pod chmurką, czyli przedsięwzięcie wspierające rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w Przykonie w powiecie tureckim. W ramach tego zadania przy placówce zostanie stworzona nowoczesna przestrzeń do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Powstaną wiata edukacyjna dla 30 osób, gry edukacyjne o tematyce proekologicznej, ławo stoły z grami edukacyjnymi i 4 tablice edukacyjne. Wartość przedsięwzięcia 66 tysięcy złotych. Realizacja tego projektu stworzy uczniom jeszcze lepsze warunki do zdobywania wiedzy o środowisku i kształtowania postaw proekologicznych.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Mamo, będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: świeże lokalnie. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 zł za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
6: Ogromne straty na polach, efekt nawałnic na Lubelszczyźnie. Apel policji o bezpieczeństwo dzieci w czasie żniw. I ekologiczne rozwiązania w stolicy. Do mycia ulic wykorzystuje się wodę z miejskich basenów.
7: Wiadomości Konin FM.
6: Paulina Nawrocka. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wieczornych i nocnych burz w okolicy Puław. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
8: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzone dachy, zrywane częściowo bądź w całości. To jest około 20 takich posesji. Trochę takich drobniejszych infrastruktury w postaci garaży, czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
6: Gmina Końskowola to największe w Polsce zagłębie róż. Jak mówi pani Barbara, niewiele z nich pozostało.
9: Ja sadząc róże, to tak samo mam tylko łodygi. Liści w ogóle nie ma. Nie ma nic. Nie wiem, czy te róże nie są połamane, czy są połamane, bo one są na razie w takim błocie. To ich nie widać. Widać łodygi tylko. Pomidory to u sąsiadów latały gdzieś tam, aby zostały kije, bambusy i tylko tyczki. Nie ma nic. Nie ma. Wszystko ścięte, zerowane do samej ziemi.
6: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8000 zł. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Po tragedii w czasie prac polowych w województwie świętokrzyskim, gdzie pod traktorem zginęło dziecko, służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Przypominają, że najmłodsi nie we wszystkich pracach polowych mogą pomagać, zwłaszcza, że zbliża się sezon żniw i potencjalnie ryzykownych sytuacji może być sporo, mówi młody aspirant Mateusz Piniński z policji.
10: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
6: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto też zabezpieczyć wszystkie studzienki, zbiorniki, silosy i inne niebezpieczne miejsca na terenie gospodarstwa. Dzieciom warto też wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu rolniczych maszyn. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które w miejscowości Woliczno zjechało do jeziora Czaple Duże. Do wypadku doszło po 10 w powiecie drawskim na Pomorzu Zachodnim. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest zablokowana. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nocnego ataku na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. I na koniec ekologiczna stolica Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. To już 7 takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
11: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
6: W sumie w poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających.
7: A co w regionie?
12: Dla wielu mieszkańców Konina to widok, który wywołuje spore poruszenie. Z mapy miasta bezpowrotnie znika charakterystyczny kompleks dawnych pasaży handlowych przy ulicy Błaszaka. Choć w czasach swojej świetności to miejsce tętniło lokalnym handlem, jego formuła mocno się wyczerpała. Przez ostatni czas niszczejące opuszczone obiekty nie tylko szpeciły centralną część osiedla, ale też stawały się problematycznym punktem na mapie Konina. Najważniejszym aspektem tej metamorfozy jest radykalna poprawa. poprawa bezpieczeństwa w okolicy, wyjaśnia Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim. Opuszczone pawilony i ukryte zakamarki dawnych sklepów niestety sprzyjały sytuacjom kryzysowym, generując uzasadniony niepokój wśród przechodniów i okolicznych mieszkańców, zwłaszcza po zmroku. Otwarcie tej przestrzeni, likwidacja ciemnych zaułków oraz planowane nowoczesne zagospodarowanie to ogromny krok w stronę stworzenia bezpiecznego, przyjaznego i przejrzystego otoczenia dla nas wszystkich, informuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przypomnijmy, że na tym terenie swój budynek mieszkalny ma postawić prywatny deweloper, a obok ma stanąć blok MTBS-u z mieszkaniami komunalnymi.
7: Konin FM. Pogoda.
6: Dziś na termometrach od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, tam najchłodniej, przez 21 nad morzem i południu do 27 na zachodzie Polski. Na niebie na zmianę słońce, chmury i przelotne opady.
7: Konin FM.

0: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
1: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
0: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
1: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
0: Szczegóły na Facebooku.
2: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.

0: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires. Reklama.
2: Wiadomości Konin FM.
3: Zaglądamy do gminy Żgów, a tam podpisano właśnie umowy na przebudowę drogi Zarzew-Józefowo. Inwestycja ma kosztować 797 tysięcy złotych. Zadanie będzie realizowane przy udziale dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego oraz ze środków powiatu konińskiego. Pozostała część kosztów zostanie pokryta ze środków własnych gminy Żgów. Zakończenie realizacji prac planowane jest jeszcze w tym roku. Tymczasem przypominamy, że od wczoraj w Koninie kursuje już wakacyjna linia specjalna PG. Z przystanku koło elektrowni Konin na miejską plażę na przystani Gosławice nad Jeziorem Pątnowskim za darmo mogą dojechać wszyscy, nie tylko mieszkańcy Konina. Autobus kursuje codziennie w godzinach 11-19. Rozkład można sprawdzić w aplikacji OnTime. W gminie Kleczew trwa cykl letnich pikników rodzinnych, najbliższy pojutrze. W sobotę od godziny 17 warto będzie zawitać do Nieborzyna. Będą tam dmuchańce, animacje dla dzieci, słodki poczęstunek, malowanie twarzy i tatuaże. A w kolejną sobotę taki piknik odbędzie się w Józefowie. Potem 18 lipca w miejscowości Przytuki. W sierpniu wydarzenia zawitają do Roztoki, Sławoszewa, Budzisławia Górnego oraz Jabłonki, a we wrześniu do Sławoszewka, gdzie odbędzie się Dzień Ziemniaka. W każdej z tych miejscowości współorganizatorami wydarzenia są lokalne koła gospodyń wiejskich, sołectwa i ochotnicze straże pożarne.
2: Konin FM.
4: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jazda, jazda, lewo, jazda, patrz na prawo i jedź. Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
7: FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych, powiemy dlaczego. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli tonę marihuany. Będzie też o nietypowej paradzie, która planowana jest w Łodzi i dotyczy pewnej łodzi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest zamkniętych. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. W województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, opowiada jego komendant Andrzej Prokopski.
2: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem. Również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich teraz miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez Prokuraturę Krajową w Gdańsku.
0: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Za nami pierwsza doba, kiedy nie obowiązywał rządowy pakiet obniżający ceny paliw. Pakiet został uruchomiony po wybuchu kryzysu w cieśninie Ormus. Ceny paliw na stacjach wzrosły od 50 do 85 groszy na litrze. Koncerny reagują, gdy paliwo drożeje, ale obniżki następują z opóźnieniem, komentuje minister energii Miłosz Motyka.
3: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach, a powinno być inaczej. Bardziej agresywnie można by było w tej sprawie zadziałać.
0: Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania ceny, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. A teraz problemy pacjentów, tym razem w Kujawsko-Pomorskim. Wojewoda zgodziła się na zawieszenie pracy oddziałów w dwóch szpitalach w regionie. Chodzi o placówki w Bydgoszczy i na Kle nad Notecią. Powodem jest brak lekarzy. Agnieszka Wynarska.
4: W nowym szpitalu w Nakle i Szubinie został czasowo zawieszony oddział chirurgii. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i w stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca.
0: Parada Żółtej Łodzi Podwodnej przejdzie ulicą Piotrkowską w Łodzi 7 lipca, w dniu urodzin perkusisty zespołu The Beatles Ringo Starra. Parada swą nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine Beatlesów. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca skończy 86 lat.
1: A co w regionie?
5: Unijne wsparcie dla najmłodszych. Miasto Turek w partnerstwie z gminą wiejską Turek i gminą Brudzew będą realizować projekt, który wpłynie na poprawę dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. I tak na przykład w turkowskich przedszkolach prowadzone będą zajęcia z arteterapii oraz zajęcia wyjazdowe do teatru i zoo, kółko plastyczne, zajęcia z angielskiego oraz robotyki i kodowania. Przedszkole w Słodkowie zaplanowało dodatkowe zajęcia warsztatowe, matematyczne, ruchowe, taneczne oraz wyjazdowe, a także malowanie dwóch sal. Gminne przedszkole w Brudzewie, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno-informatyczne, taneczne i bajkoterapię. W szkole w Brudzewie będą prowadzone warsztaty wielozmysłowej stymulacji, w Galewie zajęcia ruchowe, a w Koźminie zabawy z muzyką i ruchem. Do tego przewidziano zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej. A to wszystko współfinansowane przez Unię Europejską.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Maksymalnie od 16 stopni dziś w rejonach podgórskich Karpat, przez 21 nad morzem i na południu, do 27 na zachodzie Polski. To temperatura na dziś. Sporo chmur w całym kraju, ale też przejaśnienia, gdzieniegdzie może przelotnie popadać.

0: Konin FM. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie.

0: Antonin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama. Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Będą nowości w Konińskim Centrum Kultury. Miejska instytucja po wakacjach wzbogaci swoją ofertę artystyczną o 3 kolejne formy. Od września dzieci i młodzież będą mogły korzystać z nowej pracowni technicznej. Będzie też taniec klasyczny oraz warsztaty psychoedukacyjne dla nastolatków. Zajęcia w pracowni artystyczno-technicznej poprowadzi Adrian Szymczak, plastyk, rzeźbiarz i pedagog. Pracownia uruchomi 4 grupy skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 roku życia. W pracowni powstanie także grupa dla młodzieży od 16 lat, przygotowującej się do studiów kierunkowych takich jak architektura. Od nowego sezonu Konińskie Centrum Kultury zaprasza również na zajęcia z Darią Bondarenko, tancerką i choreografką. Będą to lekcje tańca klasycznego, tańca jazzowego oraz tańca latynoamerykańskiego. Nowością mają być także warsztaty rozwojowe, na które zaprasza trenerka umiejętności społecznych Karolina Bartkowiak. Te spotkania skierowane będą do młodzieży w wieku 15+. Kreatywne warsztaty psychoedukacyjne obejmą działanie, doświadczenie, wiedzę i refleksję. Zapisy już trwają. Mówiliśmy już dzisiaj o projekcie Kadr Furmanka. Czas więc zaprosić na pierwsze z wydarzeń, a będzie to kawiarenka wspomnień. Jeśli ktoś pamięta Konin z lat 70., 80. i 90., rozpoznaje miejsca, budynki lub osoby na dawnych fotografiach, to koniecznie powinien odwiedzić Miejską Bibliotekę Publiczną. Podczas spotkania nazwanego kawiarenką wspomnień wspólnie obejrzymy zdjęcie autorstwa Ryszarda Furmanka, znanego konińskiego fotoreportera. Będziemy rozpoznawać, co one przedstawiają. Każda informacja może pomóc w opisaniu fotografii i zachowaniu historii naszego miasta dla przyszłych pokoleń. Spotkanie przy kawie odbędzie się już w poniedziałek w godzinach 10-12 w czytelni przydworcowej.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.

0: FM.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. 2 dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
10: Za chwilę spotkanie na szczycie w sprawie ochrony zdrowia. Ukraina liczy straty po nocnym zmasowanym ataku Moskwy na Kijów i obrazy wiszące na sznurku jak pranie. Powiemy, gdzie je obejrzeć.
0: Wiadomości Konin FM.
10: Paulina Nawrocka. To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o kluczowych sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Za chwilę klub Koalicji Obywatelskiej spotka się z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Rozmowy mają dotyczyć zmian w systemie. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda i liczy na merytoryczną rozmowę.
11: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą niż na topienie się w żalach i awanturach.
10: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał też premier. Do 18 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Takie informacje przekazała ukraińska prokuratura. W mieście trwa szacowanie strat po nocnych bombardowaniach. Rosjanie uderzyli w 30 punktów ukraińskiej stolicy, w tym osiedla mieszkaniowe. Cezary Jaszczyk.
12: Ukraińskie media piszą wprost: to była noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców postanowiło schronić się w tunelach metra. A Rosja nie mówi ostatniego słowa. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Groził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot.
10: Projekt ustawy obniżający VAT i akcyzę na paliwa wpłynął do Sejmu, poinformował szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. Do projektu dołączono pismo do marszałka Włodzimierza Czarzastego o pilne procedowanie jeszcze na tym posiedzeniu. W tym tygodniu zakończył się rządowy program CPN, przez co paliwo z dnia na dzień na stacjach podrożało od 50 do 85 groszy na litrze. Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. System rejestracji podróży Odyseusz ma nowe usługi, m.in. moduł sytuacji kryzysowych. Wybrane funkcje systemu są już dostępne w aplikacji mObywatel, w której można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o innych krajach. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji mobilnej. A teraz jeszcze niecodzienna wystawa w Pszczynie na Śląsku. Obrazy lokalnych twórców zostały wydrukowane na płótnach i przypięte klamerkami do sznura. Tak jak pranie. Wiszą na przykład w parku w Skansenie czy w ogrodzie starostwa.
13: Pranie pachnące sztuką to projekt, który pokazuje, że sztuka nie musi być zamknięta w galerii.
10: mówiła Marcela Grzywacz ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie. W sumie w ramach projektu Pranie Pachnące Sztuką można oglądać 4 plenerowe wystawy. Będą dostępne przez całe wakacje.
0: A co w regionie?
13: Uważajmy na efekt poduszki cieplnej. Nawet w bloku w kuchennej wentylacji może to doprowadzić do tragedii. Brak właściwego przepływu powietrza i ulatniający się gaz albo czad spowodowany pożarem wywołanym przez przegrzane urządzenie elektryczne, to wszystko może się zdarzyć na każdym konińskim osiedlu. Ale poduszka cieplna to zagrożenie szczególnie dotyczące kominów w domach jednorodzinnych.
14: Wiele osób uważa, że tlenek węgla to zagrożenie wyłącznie okresu grzewczego, okresu zimy. Niestety latem podczas upałów zagrożenie zatrucia się tlenkiem węgla jest równie wysokie. Gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco, naturalny ciąg kominowy słabnie i spaliny mogą być mniej skutecznie odprowadzane z naszych mieszkań czy domów. To zjawisko można porównać do samochodu, który przez kilka godzin stał i nagrzewał się w słońcu. Po otwarciu drzwi czujemy gorące powietrze, które stoi i praktycznie nie da się nim oddychać, nie przemieszcza się. Dlatego otwieramy okna, włączamy nawiew tak, by wymusić wymianę powietrza w samochodzie. Podobnie jest z budynkiem. Gdy wieczorem temperatura za oknami spada, powinniśmy otworzyć drzwi i okna tak, by przewietrzyć cały dom czy mieszkanie. Dzięki temu spowodujemy, że z naszego domu czy mieszkania skutecznie zostaną odprowadzone zanieczyszczenia, w tym może znaleźć się i tlenek węgla, czyli czad, który jest szkodliwym, niebezpiecznym gazem. Pamiętajmy, że urządzenie czujka tlenku węgla skutecznie zaalarmuje nas w momencie, kiedy wystąpi zagrożenie w naszym domu czy mieszkaniu, czyli w miejscu, w którym powinniśmy na co dzień czuć się bezpiecznie. Pamiętaj, podczas upałów w ciągu dnia zamknij okna i drzwi, ogranicz dopływ ciepłego powietrza do domu. Jednak wieczorem przewietrz cały dom czy mieszkanie tak, by usprawnić wentylację twojego budynku.
13: Tłumaczy aspirant Martin Halasz z Państwowej Straży Pożarnej. Miesiąc temu w Starym Koninie przy ulicy Kolskiej czujka tlenku węgla nad ranem postawiła na nogi lokatorów mieszkania, w którym zapaliła się zmywarka do naczyń. Te małe i stosunkowo niedrogie urządzenia mogą czuwać nad naszym bezpieczeństwem przez cały rok, także latem.
0: Konin FM. Pogoda.
10: Dziś oddech od upałów. Na termometrach od 19 stopni w Karpatach, przez 21 nad morzem i na południu, 25 w większości kraju, do 27 tam najcieplej na zachodzie Polski. Są też ostrzeżenia przed burzami, głównie na południowym wschodzie.
0: Konin FM.
15: Gorąco zapraszam Was na nasze spotkanie w programie Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. 15 minęła, ja nazywam się Olaf Kaszyński. Słyszymy się w drugi dzień lipca, w czwartek, dzień przed weekendem. Imieniny Jagody, Marii i Urbana. Pozdrawiamy oczywiście wypoczywającego Wojtka Maciejewskiego i słyszymy się w Dzień Dziennikarza Sportowego i Międzynarodowy Dzień UFO. Dzisiaj jestem z Wami do 18, a słońce do 21 dzisiaj. Zostańcie razem z Konin FM.

dziś krótka, ale naprawdę ciekawa informacja ze świata Eurowizji. Kanadyjski nadawca publiczny CBC Radio Canada został pełnoprawnym członkiem Europejskiej Unii Nadawców. Decyzję przyjęto podczas 96. Zgromadzenia Ogólnego EBU w Pradze. Co to oznacza w praktyce? Otóż Kanada zyskuje prawo do udziału w konkursie piosenki Eurowizji, a to otwiera drogę do jej możliwego debiutu już w 2027 roku. Co ciekawe, nie byłby to pierwszy kraj spoza Europy. Wcześniej w konkursie pojawiały się już m.in. Australia czy Izrael. A skoro o 2027 mowa, to gospodarzem Eurowizji ma być Bułgaria, a organizacje wydarzenia rywalizują m.in. Sofia, Warna, Płowdiw i Burgas. Wygląda więc na to, że Eurowizja coraz bardziej staje się sceną naprawdę globalną. I kto wie, może już niedługo usłyszymy tam także kanadyjskie głosy.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jettur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
4: Konin FM.

0: a w świecie show biznesu zrobiło się naprawdę gorąco. Margaret wprost twierdziła, że nie planuje nagrać wspólnego utworu ze Skolimem. Co ciekawe, jeszcze niedawno była wobec niego dużo bardziej przychylna. Mówiła, że wydawał jej się sympatyczny i kulturalny, a nawet określiła go jako spoko kolesia i słodziaka. Jednak jej podejście się zmieniło. Wokalistka przyznała, że po jego głośnych wypowiedziach dotyczących środowiska artystycznego straciła chęć do współpracy. Jak podkreśla, to właśnie te słowa sprawiły, że zmieniła zdanie i dziś nie widzi przestrzeni na muzyczny duet. Cała sytuacja pokazuje, jak szybko w świecie muzyki i internetu może zmienić się czyjeś postrzeganie drugiej osoby. Czasem wystarczy jedna wypowiedź, by zamknąć drzwi do potencjalnej współpracy.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 43 tysięcy złotych w ramach programu Dziedzictwo Społeczne prowadzonego przez Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie na realizację projektu poświęconego twórczości Ryszarda Furmanka, nestora konińskiej fotografii i wieloletniego fotoreportera lokalnej prasy. Projekt pod nazwą Kadr Furmanka – Ryszard Furmanek – Archiwum Fotograficzne zakłada pozyskanie, zabezpieczenie, digitalizację oraz opracowanie wyjątkowego zbioru zdjęć dokumentujących życie Konina i regionu w latach 70., 80. i 90. Na zdjęciach utrwalone zostały m.in. krajobraz industrialny miasta, rozwój osiedli, codzienność mieszkańców oraz przemiany społeczne i kulturowe tamtych lat. W ramach zadania nasza konińska biblioteka zakupi profesjonalny sprzęt do digitalizacji, przeprowadzi prace zabezpieczające odbitki fotograficzne oraz opracuje i udostępni cyfrowe materiały na portalu zbiorysspołeczne.pl i w Konińskim Archiwum Społecznym. Szczególną wartość mają także rewersy zdjęć zawierające pieczątki autora i informacje dokumentujące historię lokalną. Ponadto ważnym elementem projektu będą spotkania z mieszkańcami, podczas których uczestnicy pomogą identyfikować osoby, miejsca i wydarzenia widoczne na fotografiach. Biblioteka planuje również działania popularyzatorskie i edukacyjne, których celem będzie budowanie zainteresowania historią naszego miasta oraz zachęcenie mieszkańców do współtworzenia archiwum społecznego. Teraz o umiejętności, która przyda się w drugiej połowie wakacji. Mieszkańcy gmin Golina, Grodziec, Rychwał, Żgów, Stare Miasto oraz Tuliszków mogą zapisywać się na warsztaty wyplatania wieńca dożynkowego. To okazja, by poznać techniki rękodzielnicze i wspólnie pielęgnować lokalne dziedzictwo, tak aby ten piękny zwyczaj w powiecie konińskim przetrwał kolejne lata. To także przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń oraz spędzania czasu w twórczej i przyjaznej atmosferze. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą odkryć piękno tej wyjątkowej tradycji, niezależnie od wieku i doświadczenia. Warsztaty odbędą się 9 lipca o godzinie 15 w Bibliotece Publicznej w Starym Mieście. Zapisy chętnych przyjmuje lokalna grupa działania Solidarni w Partnerstwie. Nie tylko nad jeziorem można spędzać lato. W lipcu i sierpniu czynny jest miejski basen na Zatorzu. W skrytej pływalni można korzystać codziennie od 8 rano do godziny 19.30. Ostatnie wejście o 18.30. Można tam także skorzystać z sauny. Ale Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca także do plażowania. Koniński Ośrodek w Gosławicach to nie tylko miejsce, gdzie można się opalić, czy wtedy, gdy woda jest dobrej jakości, popływać. Można tam bowiem także skorzystać z rejsu tramwajem wodnym. Statek dostępny jest zwłaszcza w weekendy.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchacie Colin FM, a na ulicach poznańskiego Starego Miasta policjanci przeprowadzili ostatnio wzmożone kontrole, skupiając się przede wszystkim na elektrycznych pojazdach, które często przypominają rowery, ale nie są dopuszczone do ruchu. Policjanci przekazują, że sprawdzano m.in. sposób poruszania się po chodnikach, ustępowanie pierwszeństwa pieszym, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierujących. W trakcie działań wylegitymowano 36 osób, wystawiono 20 mandatów na łączną kwotę ponad 10 tysięcy złotych, a także skierowano kilka spraw do sądu. Policjanci korzystali również z mobilnego komisariatu, który pozwalał im na sprawną obsługę interwencji bezpośrednio na miejscu. Mundurowi zapowiadają, że takie działania będą kontynuowane, bo jak podkreślają, celem nie jest karanie, a poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
1: Konin FM. Konin FM.

Słuchacie Konin FM i pytanie do was, czy widzieliście kiedyś UFO? Podobno UFO było widziane w naszym regionie, w Wylatowie i w innych miejscach. Wierzycie w to, czy niekoniecznie? Sam Międzynarodowy Dzień UFO powstał w 2001 roku, a pomysłodawcą wydarzenia jest Turek Hatan Akdogan, czyli bardzo znana postać wśród osób interesujących się tematyką zjawisk nadprzyrodzonych. Także dzisiaj można podziwiać, albo próbować podziwiać niezidentyfikowane obiekty latające. Po 16 na antenie Konin FM będziemy mieli informacje od PKP i archiwów państwowych.

0: Kolejny wątek afery wokół warszawskiego szpitala. Rośnie liczba ofiar nocnych ataków na Kijów. I prawo w sprawie upałów. Trwają prace nad dostosowaniem przepisów do realiów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Śledczy zajmują się kolejnym wątkiem w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka zwolniła tamtejszego koordynatora prosektorium. Wszystko to po publikacjach medialnych, z których wynika, że miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. To jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
2: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
0: W związku ze Szpitalem Południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kasprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad tą placówką. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów zginęło co najmniej 20 osób, powiadomił szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja użyła do nocnych ataków na Ukrainę ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła 98 osób o udział w procederze wystawiania i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. Chodziło o potwierdzenie odbycia kursów dla pracowników ochrony. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ministra pracy liczy, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
3: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
3: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
5: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
3: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
0: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. W ostatni weekend padł natomiast rekord ciepła w Polsce.
1: A co w regionie?
6: Rozpoczął się planowy przegląd remontowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie. To jeden z najważniejszych etapów w rocznym harmonogramie pracy spalarni, wyjaśnia MZGOK. W najbliższych dniach specjaliści przeprowadzą szereg prac serwisowych, konserwacyjnych i modernizacyjnych, które pozwolą utrzymać instalację w pełnej sprawności oraz zapewnią jej bezpieczną i niezawodną pracę przez kolejny okres eksploatacji. Przegląd obejmuje m.in. kontrolę i remont kluczowych elementów instalacji, przegląd urządzeń technologicznych, systemów elektrycznych i automatyki oraz niezbędne prace konserwacyjne. W działania zaangażowani są pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Regularne przeglądy to inwestycja w bezpieczeństwo, niezawodność i ochronę środowiska. Dzięki nim nasza samorządowa instalacja może każdego dnia skutecznie i bezpiecznie przetwarzać odpady komunalne, odzyskując z nich energię. Spalarnia w Koninie produkuje prąd na własne potrzeby oraz energię cieplną, która trafia do miejskiej sieci, zapewniając nam w pewnej części ciepłą wodę w kranach, a zimą także ogrzewanie. Taki zakład powstał w naszym mieście za rządów zmarłego niedawno prezydenta Józefa Nowickiego. Po ponad 10 latach od otwarcia spalarni jest już pewne, że była to dobra inwestycja i jedna z najważniejszych w historii Konina.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej teraz w Opolu, 26 stopni, najchłodniej w Zakopanem, tam tylko 15. Wieczorem przelotny deszcz możliwy w centrum, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwe burze. Na noc i na jutro synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla rejonów nadmorskich.

0: Zapraszam Was na 16. To Konin FM i program Popołudnie w dobrym rytmie. Jeśli macie w domu stare zdjęcia, bilety, dokumenty albo pamiątki związane z koleją, to dziś może być idealny moment, żeby spojrzeć na nie inaczej. Archiwum Państwowe razem z PKP zachęca, by właśnie takie rzeczy przekazywać w ramach ogólnopolskiej akcji Pamięć Kolejowych Pokoleń. Chodzi o to, by zachować historię kolei i ludzi z nią związanych, nie tylko w wielkich archiwach, ale też w pamięci kolejnych pokoleń. Mogą to być fotografie, legitymacje, stare bilety czy rodzinne dokumenty, które dziś często leżą w szufladach, a w archiwum zyskują drugie życie. Organizatorzy podkreślają, że wszystkie przekazane materiały są profesjonalnie zabezpieczane i udostępniane także online w serwisie Szukaj w Archiwach, dzięki czemu mogą z nich korzystać badacze i pasjonaci historii. Akcja potrwa do 2 października, więc czasu jest jeszcze sporo.
1: Konin FM. Reklama. W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.

Wysłuchacie Konin FM na 104.1, a jeszcze w czerwcu na drodze ekspresowej S5 w regionie leszczyńskim policjanci zatrzymali kierowcę, który znacząco przekroczył dozwoloną prędkość. W środę, konkretnie w środę 24 czerwca, rano na odcinku między Rydzyną a Bojanowem zauważono Maserati jadące aż 212 km na godzinę, czyli o 92 km na godzinę więcej niż pozwalają przepisy. Za kierownicą siedział 41-letni mieszkaniec Poznania, a szybka jazda zakończyła się dla niego mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz dopisaniem 15 punktów karnych. Policja przy tej okazji przypomina też, że przekroczenie limitu 24 punktów karnych dla kierowców z dłuższym stażem skutkuje utratą prawa jazdy i koniecznością ponownego zdania egzaminu. Jak widzicie, jest to przykład, który pokazuje, że nawet na pozornie pustej, szybkiej trasie chwila brawury może mieć bardzo konkretne konsekwencje.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Dla wielu mieszkańców Konina to widok, który wywołuje spore poruszenie. Z mapy miasta bezpowrotnie znika charakterystyczny kompleks dawnych pasaży handlowych przy ulicy Błaszaka. Choć w czasach swojej świetności to miejsce tętniło lokalnym handlem, jego formuła mocno się wyczerpała. Przez ostatni czas niszczejące opuszczone obiekty nie tylko szpeciły centralną część osiedla, ale też stawały się problematycznym punktem na mapie Konina. Najważniejszym aspektem tej metamorfozy jest radykalna poprawa bezpieczeństwa w okolicy, wyjaśnia Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim. Opuszczone pawilony i ukryte zakamarki dawnych sklepów niestety sprzyjały sytuacjom kryzysowym, generując uzasadniony niepokój wśród przechodniów i okolicznych mieszkańców, zwłaszcza po zmroku. Otwarcie tej przestrzeni, likwidacja ciemnych zaułków oraz planowane nowoczesne zagospodarowanie to ogromny krok w stronę stworzenia bezpiecznego, przyjaznego i przejrzystego otoczenia dla nas wszystkich, informuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przypomnijmy, że na tym terenie swój budynek mieszkalny ma postawić prywatny deweloper, a obok ma stanąć blok MTBS-u z mieszkaniami komunalnymi. Zaglądamy do gminy Żgów, a tam podpisano właśnie umowy na przebudowę drogi Zarzew-Józefowo. Inwestycja ma kosztować 797 tysięcy złotych. Zadanie będzie realizowane przy udziale dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego oraz ze środków powiatu konińskiego. Pozostała część kosztów zostanie pokryta ze środków własnych gminy Żgów. Zakończenie realizacji prac planowane jest jeszcze w tym roku. Tymczasem przypominamy, że od wczoraj w Koninie kursuje już wakacyjna linia specjalna PG. Z przystanku koło elektrowni Konin na miejską plażę na przystani Gosławice nad Jeziorem Pątnowskim za darmo mogą dojechać wszyscy, nie tylko mieszkańcy Konina. Autobus kursuje codziennie w godzinach 11-19. Rozkład można sprawdzić w aplikacji OnTime. Mimo że raz na jakiś czas coś z nieba pada, Wielkopolska pozostaje jednym z regionów w kraju, który jest najbardziej dotknięty suszą.
2: Widzimy to w ogrodach, na polach i w coraz niższym poziomie wód w rzekach. To wyzwanie, z którym mierzymy się teraz. Paradoks polega na tym, że kiedy przychodzi już deszcz, pozwalamy wodzie po prostu odpłynąć. Dlatego ważna jest mikroretencja, czyli zatrzymanie wody tam, gdzie spada. W domu, w ogrodzie, na własnej posesji. Taką wodę można później wykorzystać na przykład do podlewania ogrodu. To oszczędność wody wodociągowej i realna pomoc w czasie długich okresów bez opadów.
1: Tłumaczy Rafał Ratajczak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W programie mikroretencja można otrzymać nawet 8 tysięcy złotych dotacji na własny system gromadzenia deszczu.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: na antenie Konin FM. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas na dwóch kółkach. Zakończyła się budowa nowej, około 1200 metrów trasy rowerowej, która połączyła Wilczogórę z miejscowością Góry Kolonia aż do granicy z gminą Kleczew. Co ciekawe, ścieżka powstała w dużej mierze po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej, dzięki czemu zyskała nie tylko funkcję użytkową, ale też pewien konkretny historyczny klimat. Została także wyposażona w elementy, które zwiększają komfort użytkowników. Miejsce odpoczynku z ławkami, stojaki na rowery, również altany, kosze na śmieci czy stacje naprawy rowerów. Posadzono też drzewa miododajne, które z czasem nadadzą temu miejscu jeszcze bardziej przyjazny charakter. Także tutaj będzie działo się naprawdę sporo. Inwestycja kosztowała ponad 1 300 000 zł i została częściowo sfinansowana ze środków zewnętrznych.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

Słuchacie Konin FM i programu Popołudnie w dobrym rytmie, a w naszym mieście doceniono policyjnego sportowca, który może pochwalić się naprawdę imponującym wynikiem. To starszy aspirant Michał Radziemski, policjant Komendy Miejskiej Policji w Koninie, ale także trener i zawodnik jiu-jitsu. Okazało się, że wywalczył aż 3 złote medale podczas Międzynarodowego Pucharu Polski IMAF Polska, który miał miejsce w Inowrocławiu. Gratulujemy. Sam Michał Radziemski od ponad 20 lat jest trenerem i liderem, bowiem wywalczył 3 miejsce w klasyfikacji generalnej klubów. Gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów, a takie osiągnięcia pokazują, że mundurowi realizują się nie tylko w codziennej służbie, ale też z powodzeniem rozwijają swoje pasje i sportowe talenty.

0: Jest weto prezydenta do ustawy o rzeczniku praw ucznia. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północy kraju i szybkie zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację. Przeciw przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Podpisał 5 innych, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem północne regiony Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wydało alert w związku z silnym wiatrem oraz lokalnymi burzami. Były podtopienia, połamane drzewa i zerwane dachy. W wielu miejscowościach cały czas usuwane są skutki wczorajszych nawałnic. Krótkie, choć intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Komunikaty wysłały m.in. gminę Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian. W rozmowie z Marcinem Starcem zapewnia, że używa tylko deszczówki.
2: Jaka jest susza, jak trawa jest wypalona.
3: A tu deszczówka, jeśli dobrze widzę.
2: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no. Mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no, żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
0: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Do Krakowa wrócił królewski skarb. Po ponad 80 latach zrabowany podczas II wojny światowej pierścień króla Zygmunta I Starego trafił do Muzeum Książąt Czartoryskich. Nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk miała okazję zobaczyć ten wyjątkowy artefakt z bliska.
4: Elżbieta Musialik, dział zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich.
5: Pierścień ważny, bo to pierścień, który został nałożony na palec Zygmuntowi Staremu przez królową Bonę tuż po jego śmierci.
4: Tak, zgadza się. Według listu korespondencji, która zachowała się między królową Boną a jej córką Izabelą, wiemy, że właśnie już po śmierci króla, kiedy jego ciało było przygotowywane do pochówku, miał zostać nałożony na palec króla złoty pierścień z diamentem.
5: To taki pierścień, który chciałaby założyć na swój palec każda kobieta?
4: Ja na pewno.
6: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Była taka pokusa, żeby wziąć i przymierzyć i sprawdzić, czy nie pasowałby jednak na moją dłoń. No szkoda, że teraz takich pierścieni się nie nosi.
0: Pierścień skradziony przez Niemcy podczas II wojny światowej został przekazany Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. I jeszcze Iga Świątek, która melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Karolinę Pliskową 6-1, 6-3. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.
1: A co w regionie?
7: Wczesną jesienią spodziewajmy się konkretów dotyczących ulicy Laskowieckiej w Koninie. Mieszkańcy od lat domagają się jej remontu. W tej chwili Zarząd Dróg Miejskich aktualizuje niezbędną do rozpoczęcia tej inwestycji dokumentację projektową. Powinna być ona gotowa na początku października. Sprawę komplikuje m.in. konieczność przebudowy napowietrznej linii energetycznej. To ma być pierwszy etap przebudowy Laskowieckiej na odcinku między ulicami Ireny Sendlerowej a Jana Pawła II. Miasto ma na to zadanie zabezpieczone pieniądze, ale nie ma pewności, czy ich wystarczy. Samorząd chce też spełnić inną obietnicę sprzed lat, z której władze Konina ze względów finansowych do dziś się nie wywiązały, a mowa o budowie przejścia podziemnego pod torami w miejscu dawnego przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Okulnej. To czy doczekamy się bezpiecznego połączenia Niesłusza z 5. osiedlem dla pieszych i rowerzystów, zależy jednak od uzgodnień z PKP oraz od zdobycia dużych pieniędzy, bo mowa o bardzo kosztownej inwestycji. Konin chciałby otrzymać tu rządowe środki na budowę miejsc schronienia, bo właśnie tak taką funkcję mógłby pełnić tunel pod linią kolejową. Ale to raczej kwestia lat. Zdecydowanie szybciej mieszkańcy mogą doczekać się remontu ulicy Laskowieckiej, oczywiście, jeśli nic nie pokrzyżuje tych planów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do wieczora w większości kraju utrzyma się niewielkie zachmurzenie, więcej chmur może pojawić się na wschodzie, tam też przelotne opady. Na termometrach od 21 stopni nad morzem i na południu do 27 na zachodzie, a jutro lekki deszcz, możliwe miejscami na południu, a na wybrzeżu i Warmii burza.

Po 17 na antenie Konin FM w programie Popołudnie w dobrym rytmie ważny temat, który może realnie uratować życie. W powiecie słupeckim przybywa ogólnodostępnych defibrylatorów AED. Urządzenia te wraz z podgrzewaną kapsułą kosztują około 8,5 tysiąca złotych. Powiat słupecki jak do tej pory zakupił 4 takie defibrylatory w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej, a kolejne urządzenia trafiają do przestrzeni publicznej również dzięki stowarzyszeniu Ratujmy Życie oraz darczyńcom. Jak podkreślają samorządowcy, celem jest poprawa szans przeżycia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, bo w Polsce przeżywalność w takich sytuacjach w wielu miejscach wynosi zaledwie od 0 do 15%. Niestety.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy. W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
9: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
8: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
9: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
8: Szczegóły na Facebooku.
9: Reklama.
10: TuneIn FM.

0: Dziś coś z kuchni to w naprawdę ciekawym wydaniu. Dwoje twórców z Azji, Koreańczyk i Japonka, spróbowało polskiego ryżu na mleku i podzieliło się swoimi wrażeniami. Koreański youtuber podszedł do tego deseru dość ostrożnie i przyznał, że dla wielu osób wychowanych w kulturze, gdzie ryż najczęściej je się w wersji wytrawnej, takie słodkie połączenie może być sporym zaskoczeniem. Z kolei Japonka spróbowała wersji z dodatkiem jabłek i cynamonu i jej ocena była zdecydowanie bardziej pozytywna. Uznała deser za smaczny i dobrze zbalansowany. A cała sytuacja pokazuje, jak bardzo różnią się kulinarne przyzwyczajenia na świecie i że to, co dla jednych jest smakiem dzieciństwa, dla innych może być zupełną nowością.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Unijne wsparcie dla najmłodszych. Miasto Turek w partnerstwie z gminą wiejską Turek i gminą Brudzew będą realizować projekt, który wpłynie na poprawę dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. I tak na przykład w turkowskich przedszkolach prowadzone będą zajęcia z arteterapii oraz zajęcia wyjazdowe do teatru i zoo, kółko plastyczne, zajęcia z angielskiego oraz robotyki i kodowania. Przedszkole w Słodkowie zaplanowało dodatkowe zajęcia warsztatowe, matematyczne, ruchowe, taneczne oraz wyjazdowe, a także malowanie dwóch sal. Gminne przedszkole w Brudzewie, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno-informatyczne, taneczne i bajkoterapię. W szkole w Brudzewie będą prowadzone warsztaty wielozmysłowej stymulacji, w Galewie zajęcia ruchowe, a w Koźminie zabawy z muzyką i ruchem. Do tego przewidziano zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej. A to wszystko współfinansowane przez Unię Europejską. Będą nowości w Konińskim Centrum Kultury. Miejska instytucja po wakacjach wzbogaci swoją ofertę artystyczną o 3 kolejne formy. Od września dzieci i młodzież będą mogły korzystać z nowej pracowni technicznej. Będzie też taniec klasyczny oraz warsztaty psychoedukacyjne dla nastolatków. Zajęcia w pracowni artystyczno-technicznej poprowadzi Adrian Szymczak, plastyk, rzeźbiarz i pedagog. Pracownia uruchomi 4 grupy skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 roku życia. W pracowni powstanie także grupa dla młodzieży od 16 lat, przygotowującej się do studiów kierunkowych takich jak architektura. Od nowego sezonu Konińskie Centrum Kultury zaprasza również na zajęcia z Darią Bondarenko, tancerką i choreografką. Będą to lekcje tańca klasycznego, tańca jazzowego oraz tańca latynoamerykańskiego. Nowością mają być także warsztaty rozwojowe, na które zaprasza trenerka umiejętności społecznych Karolina Bartkowiak. Te spotkania skierowane będą do młodzieży w wieku 15+. Kreatywne warsztaty psychoedukacyjne obejmą działanie, doświadczenie, wiedzę i refleksję. Zapisy już trwają. Czasami pomoc jest bliżej niż myślimy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku prowadzi działania mające na celu zwiększenie dostępności wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. PCPR przypomina o możliwościach uzyskania takiej właśnie pomocy w punkcie interwencji kryzysowej. Można tam otrzymać wsparcie specjalistyczne, można też skorzystać z telefonu zaufania dla osób będących w kryzysie, a szybki dostęp do rzetelnego spojrzenia na daną indywidualną sytuację często stanowi pierwszy krok do poprawy bezpieczeństwa oraz wyjścia z życiowych trudności. Jeśli my sami albo ktoś z naszego otoczenia potrzebujemy wsparcia, nie pozostawajmy obojętni. Pomoc specjalistów jest dostępna, a rozmowa może być początkiem pozytywnej zmiany. Szczegóły w Turkowskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

0: Konin FM 104.1.
1: Chorwacja. Jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków na początku sezonu zaskoczyła część branży turystycznej. W niektórych miejscach pojawiły się głosy, że ruch turystyczny na starcie sezonu jest słabszy niż się spodziewano, a hotele i kurorty nie wszędzie zapełniły się tak szybko jak w poprzednich latach. Wskazuje się, że turyści zwracają uwagę już nie tylko na pogodę i ofertę, ale też na rosnące ceny i zmieniające się warunki podróżowania. W efekcie część przedsiębiorców turystycznych mówi wręcz o zaskoczeniu początkiem sezonu i czeka na to, jak sytuacja rozwinie się w kolejnych tygodniach wakacji. No cóż, niestety Chorwacja stała się droga, ale jednocześnie pozostaje kierunkiem, który wciąż przyciąga miliony turystów i dla wielu osób jest pierwszym wyborem na letni wypoczynek. I może właśnie to jest najważniejsze, że sezon dopiero się rozkręca, a wakacyjne historie nad Adriatykiem dopiero się zaczynają.
2: Konin FM. Reklama.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Konin FM.

0: FM.
1: Dziękuję wam za nasze czwartkowe spotkanie na antenie Konin FM w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Już za chwilę 18, a jutro weekend. Piątek, piąteczek, piątunio, imieniny Tomasza, Jacka i Anatola. Dzień czerwonej, ostrej papryczki chili. Dzień bez toreb foliowych oraz dzień cioci i wujka. Olaf Kaszyński, do jutra, cześć!

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to, o Lewiatanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
7: Sportowe Konin FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. W kolejnej rundzie rozstała nas trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą i Alą, która dziś wygrała z Australiką Mają Joint 3-6, 6-2 i 6-0. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie jutro zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem. Rekordowy transfer w Premier League, grający na mundialu w reprezentacji trzech lwów, Elliot Anderson został dziś najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 116 milionów funtów. Anderson zagrał wczoraj świetny mecz na mundialu, a Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2-1. W nocy do 1/8 finału awansowały także Belgia oraz USA. A dziś wieczorem i w nocy aż 5 europejskich drużyn powalczy awans do 1/8 finału. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja. O czym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
9: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5:00 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
8: A jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16 finału. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Australia z Egiptem, a Kolumbia z Ganą.

0: prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
1: Piątek na ogół słoneczny, choć miejscami może trochę popadać, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie Polski, a trochę też na południowym wschodzie. Temperatura od 19 stopni w Trójmieście, 22 na zachodzie, na wschodzie i południu, a najcieplej w samym centrum 23. Sobota bardzo podobna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Konin FM.

0: Poranek FM.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy poważny test przed Hiszpanią. Jeden z faworytów mundialu, który w grupie grał dość przeciętnie, dziś zmierzy się z zawsze solidną Austrią. Jesteśmy skazywani na pożarcie, ale zamierzamy się postawić, mówi austriacki obrońca Dawid Alaba. Po meczu z aktualnymi mistrzami świata, czyli z Argentyną, teraz zmierzymy się z aktualnymi mistrzami Europy. No nie jest łatwo. To zespół, który z pewnością zalicza się do faworytów tego turnieju. Oczywiście chcemy im się postawić, pokazać, na co nas stać, przenieść nasze atuty na boisko i wtedy myślę, że będziemy w stanie sprawić im problemy. Ten mecz o 21:00, a o 1:00 w nocy hitowe starcie Portugalii z Chorwacją. Nawet jeśli w fazie grupowej nasza gra nie zawsze była idealna, to teraz turniej zaczyna się od nowa, mówi trener Portugalczyków Robert Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia.
9: Są problemy z parą uwiadomienia.
8: A o 5:00 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Kamil Majszak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. A Majszak przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Świątek w trzeciej rundzie zagra z Filipinką Aleksandrą i Alą. Na tym etapie zobaczymy także Huberta Hurkacza, który jutro zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Honda chce zmazać plamę w drugiej części sezonu Formuły 1. Japoński koncern zapewnił, że po wakacyjnej przerwie Aston Martin otrzyma zmodernizowany silnik, który pozwoli Fernando Alonso i Lensowi Strollowi nawiązać walkę, bo na razie Aston jest najgorszy w całej stawce. W ten weekend na torze Silverstone zespół pojedzie jeszcze na starej jednostce z nowym silnikiem, wystartuje 23 sierpnia w Grand Prix Holandii. Ski alpinista Andrzej Bargiel poinformował, że zdobył 9. co do wysokości szczyt globu Nanga Parbat. Bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z nagiej góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie.

0: Regulamin FM.
1: Pogoda. Tej nocy miejscami może padać, zwłaszcza na zachodzie Polski, a jutro temperatura od 19 do 23 stopni, bardzo umiarkowana. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy sporo słońca na północy i północnym wschodzie może troszkę popadać. Podobnie na południowym wschodzie. Sobota bardzo podobna do piątku.

0: FM. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Konin FM. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Onin FM. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Cześć kochani, kłania się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.